0: Czy jeszcze te pyta? On ci wolno naszy do odpeł.
1: Majrak, drugi pociąg. Ażur,